w morozu, biegnę wody, dziewczyny z mers, dziewczyny z mers. Nie znam ona de policji, zawsze w łukawach policji, zwrócę słomy gier, zwrócę słomy gier. Zwrócę mu nie się śli, barwa wraca na kośki, sam poszukle